0: Czwartej zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
2: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, w przypływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike. Końcówka weekendu przyniesie załamanie pogody w Polsce. W niedzielę burze z gradem pojawią się na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. W poniedziałek burze rozszerzą się na centrum kraju, a temperatury na południu mogą sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza.
2: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z powstania warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Warszawa przygotowuje się na wielką defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Dziś, południe nad Wisłostradą, odbyła się próba komponentu lotniczego, co przyciągnęło uwagę mieszkańców. W związku z przygotowaniami Wisłostrada pozostanie zamknięta do jutra do godziny 11, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
2: W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli na wszystkich plażach, choć pogoda jest umiarkowana, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni, to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają zagrożenie dla kąpiących się. Czerwona flaga na masztach oznacza, że wchodzenie do wody jest surowo zabronione. Warto pamiętać, że morze bywa zdradliwe, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, twierdzi, że Rosja nie zaatakuje Polski. Według niego Putin będzie prowokował, by pokazać słabość NATO, ale nie ma zamiaru rozpocząć wojny. Jackowski ostrzega również przed możliwością pojawienia się wirusa Ebola w Europie. Przewiduje, że prowokacje ze strony Rosji będą się powtarzać, ale nie oznaczają one bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon. Smutna wiadomość z Argentyny. W wieku 68 lat zmarł Jorge Messi, ojciec i agent Leo Messiego. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4 na 400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas 4. etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 km przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Arynas Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowym o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry podobnie pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
0: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali. Teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel ekipa Na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddym Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś nad miastem odbyła się próba generalna lotnicza, a wojskowe maszyny przeleciały nad Wisłostradą. W związku z przygotowaniami Wisłostrada jest zamknięta do niedzieli do godziny 11, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
0: Słuchacie Radia Super Express. Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich Powązkach Wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
2: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4 piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty, z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają m.in. zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Na rynku hurtowym paliw doszło dziś do niewielkich podwyżek cen, które wprowadzili najwięksi dostawcy – Orlen i Aramco. Mimo to, w ujęciu tygodniowym ceny wciąż są korzystne dla kierowców. BP Europa utrzymuje najniższe ceny benzyny i oleju napędowego, nie zmieniając stawek od czwartku. Aramco oferuje nieco tańszą benzynę – PB95 i olej napędowy w porównaniu z Orlenem. Globalny rynek ropy naftowej pozostaje pod presją spadkową, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen paliw w przyszłości. Stabilizujący się kurs dolara dodatkowo wspiera korzystne warunki dla polskich rafinerii. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś w Budapeszcie doszło do nietypowego incydentu w metrze. Dzik wbiegł na stację przy placu Kossutha, co spowodowało wstrzymanie ruchu na części linii M2. Zwierzę zeszło na perony ruchomymi schodami i zostało potrącone przez pociąg, a później zastrzelone. W związku z tym uruchomiono autobusy zastępcze, aby zminimalizować utrudnienia dla pasażerów.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenie i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
0: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Końcówka weekendu przyniesie załamanie pogody w Polsce. W niedzielę burze z gradem pojawią się na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. W poniedziałek burze rozszerzą się na centrum kraju, a temperatury na południu mogą sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza.
2: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: W przedszkolu na Warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Warszawa przygotowuje się na wielką defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Dziś, południe nad Wisłostradą, odbyła się próba komponentu lotniczego, co przyciągnęło uwagę mieszkańców. W związku z przygotowaniami Wisłostrada pozostanie zamknięta do jutra do godziny 11, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
2: W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli na wszystkich plażach, choć pogoda jest umiarkowana, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni, to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają zagrożenie dla kąpiących się. Czerwona flaga na masztach oznacza, że wchodzenie do wody jest surowo zabronione. Warto pamiętać, że morze bywa zdradliwe, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, twierdzi, że Rosja nie zaatakuje Polski. Według niego Putin będzie prowokował, by pokazać słabość NATO, ale nie ma zamiaru rozpocząć wojny. Jackowski ostrzega również przed możliwością pojawienia się wirusa Ebola w Europie. Przewiduje, że prowokacje ze strony Rosji będą się powtarzać, ale nie oznaczają one bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. W Kamiennej Górze doszło do brutalnego ataku na 15-letniego chłopaka, który został ugodzony ostrym narzędziem. Nastolatek w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego incydentu. Śledczy zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością ledwie odczuwalną. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego, z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4 na 400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Sport w Radiu Super Express.
0: Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju WTA w Toronto. Ukrainka, która niedawno pokonała Polkę na kortach Roland Garros, jest w znakomitej formie. Kostiuk, zajmująca 11 miejsce w rankingu, prezentuje agresywny styl gry i jest gotowa na kolejne starcie z Igą. Mecz odbędzie się na kortach twardych, co może wpłynąć na przebieg rywalizacji. Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnowiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Arenas Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: dysgracją, słodką desperacją, cichą rezygnacją.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W serialu na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patrycja Kazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Kazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowym o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry też pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
2: Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
0: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
2: Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars – Taniec z Gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel, ekipa Na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś nad miastem odbyła się próba generalna lotnicza, a wojskowe maszyny przeleciały nad Wisłostradą. W związku z przygotowaniami Wisłostrada jest zamknięta do niedzieli do godziny 11, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
1: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
2: W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej strażacy odkryli dramatyczną sytuację. W pustym mieszkaniu znaleziono przywiązanego do łóżka psa bez jedzenia i wody. Zwierzę zostało zabezpieczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a policja poszukuje właścicieli. Mieszkańcy są oburzeni i podkreślają, że to dzięki ich interwencji udało się uratować psa. Plaża w Grzybowie jest dziś otwarta i bezpieczna dla turystów. Woda jest czysta, a kąpieliska zapraszają wszystkich miłośników morskich kąpieli. Temperatura wody wynosi 18 stopni, a na plaży wieje rześki wiatr. Dodatkową atrakcją w ten weekend jest impreza Projekt Plaża TVN w gminie Kołobrzeg. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością ledwie odczuwalną. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają między innymi zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Na rynku hurtowym paliw doszło dziś do niewielkich podwyżek cen, które wprowadzili najwięksi dostawcy – Orlen i Aramco. Mimo to, w ujęciu tygodniowym ceny wciąż są korzystne dla kierowców. BP Europa utrzymuje najniższe ceny benzyny i oleju napędowego, nie zmieniając stawek od czwartku. Aramco oferuje nieco tańszą benzynę – PB95 i olej napędowy w porównaniu z Orlenem. Globalny rynek ropy naftowej pozostaje pod presją spadkową, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen paliw w przyszłości. Stabilizujący się kurs dolara dodatkowo wspiera korzystne warunki dla polskich rafinerii. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni z prędkością do 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 22 stopnie Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
3: Aleks Kocot, przedstawiciel 4. pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja podkreśliła jej długie nogi.

0: Barka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Sean znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia klaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. The Kings, brytyjska legenda rocka, nie tylko tworzyli muzykę, ale także spektakularne skandale. Bracia Davies, Ray i Dave, zamiast harmonii, serwowali fanom widowiskowe bójki, które niemal zniszczyły ich karierę. Ich amerykańska trasa w 1965 roku zakończyła się 4-letnim zakazem. Bo kto by pomyślał, że muzycy mogą być tak nieprofesjonalni? A jednak w tej całej burzy Ray Davies znalazł czas na stworzenie brytyjskich arcydzieł, które przetrwały próbę czasu. Cóż, czasem chaos rodzi sztukę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddym Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
2: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
1: W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów.
2: Tatry przeżywają oblężenie turystów w ten weekend. Na popularnych szlakach, takich jak te prowadzące na Giewont, Rysy i Świnice, tworzą się kolejki. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że po piątkowych opadach szlaki są mokre i śliskie. Dodatkowo, na niektórych trasach prowadzone są remonty, co może wydłużyć czas wędrówki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
2: Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie. Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.
1: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego obozu politycznego na wrocławskim Jagodnie, miejscu symbolicznym dla wyborów 2023 roku. Były premier zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus przekształci się w nową formację, mającą na celu poszerzenie prawicy. Morawiecki, rozdając pizzę, nawiązał do wydarzeń sprzed 3 lat i mówił o sezonie na dobrobyt, który ma być odczuwalny przez wszystkich Polaków. Nowa inicjatywa ma przyciągnąć nie tylko tradycyjny elektorat prawicy, ale także bardziej umiarkowanych wyborców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Krystian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą No Rocky. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane.
1: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
2: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane 2 razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniego 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wyliczenia dotyczące emerytur. Okazuje się, że pracując 5 lat dłużej, można zwiększyć swoje świadczenie nawet o 80%. To możliwe bez żadnych zmian w przepisach. Już rok dodatkowej pracy może podnieść emeryturę o 14%, a 5 lat to aż 80% więcej. Wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Decyzja o późniejszym przejściu na emeryturę może być więc kluczowa dla przyszłych seniorów.
2: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu. Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patrycja Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 16-latka. Chłopak z ranami kłutymi i śladami pobicia został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Policja zatrzymała dwóch 17-latków podejrzanych o udział w zdarzeniu. Trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury. W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
3: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
3: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
3: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 24 stopnie. Wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gips, mają dostępu do opieki zdrowotnej.

0: polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
1: Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel, ekipa na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowym o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
1: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich Powązkach Wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
2: W piątkowym meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Aleks Kocot, przedstawiciel 4. pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gaspalik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju WTA w Toronto. Ukrainka, która niedawno pokonała Polkę na kortach Roland Garros, jest w znakomitej formie. Kostiuk, zajmująca 11 miejsce w rankingu, prezentuje agresywny styl gry i jest gotowa na kolejne starcie z Igą. Mecz odbędzie się na kortach twardych, co może wpłynąć na przebieg rywalizacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zawieść. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: US England. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
2: Aleks Kocot, przedstawiciel 4. pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
0: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tatry przeżywają oblężenie turystów w ten weekend. Na popularnych szlakach, takich jak te prowadzące na Giewont, Rysy i Świnice, tworzą się kolejki. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że po piątkowych opadach szlaki są mokre i śliskie. Dodatkowo, na niektórych trasach prowadzone są remonty, co może wydłużyć czas wędrówki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie, pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań, to gotowy scenariusz na kinowy hit.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia klaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. The Kings, brytyjska legenda rocka, nie tylko tworzyli muzykę, ale także spektakl.

0: Orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddym Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
0: W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów. W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 16-latka. Chłopak z ranami kłutymi i śladami pobicia został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Policja zatrzymała dwóch 17-latków podejrzanych o udział w zdarzeniu. Trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Krystian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą No Rocky. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
0: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
1: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane.
0: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
1: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wyliczenia dotyczące emerytur. Okazuje się, że pracując 5 lat dłużej, można zwiększyć swoje świadczenie nawet o 80%. To możliwe bez żadnych zmian w przepisach. Już rok dodatkowej pracy może podnieść emeryturę o 14%, a 5 lat to aż 80% więcej. Wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Decyzja o późniejszym przejściu na emeryturę może być więc kluczowa dla przyszłych seniorów.
2: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu. Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAC-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 21 stopni w Gdańsku, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności.
1: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
2: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
2: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skibińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe

0: Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
1: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii.
0: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 24 stopnie Celsjusza. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
0: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
1: Tatry przeżywają oblężenie turystów w ten weekend. Na popularnych szlakach, takich jak te prowadzące na Giewont, Rysy i Świnice, tworzą się kolejki. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że po piątkowych opadach szlaki są mokre i śliskie. Dodatkowo, na niektórych trasach prowadzone są remonty, co może wydłużyć czas wędrówki. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
0: W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 16-latka. Chłopak został dotkliwie pobity i ugodzony niebezpiecznym narzędziem. W ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie jego stan jest stabilny. Policja zatrzymała 2 17-latków powiązanych z tym zdarzeniem. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.
1: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej strażacy odkryli dramatyczną sytuację. W pustym mieszkaniu znaleziono przywiązanego do łóżka psa bez jedzenia i wody. Zwierzę zostało zabezpieczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a policja poszukuje właścicieli. Mieszkańcy są oburzeni i podkreślają, że to dzięki ich interwencji udało się uratować psa. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 27 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy.
0: Iga Świątek wraca do formy, pokonując Martę Kostiuk w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Po trudnym pierwszym secie Polka wygrała kolejne 6-1 i 6-2. W ćwierćfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. W trakcie meczu z boksu Igi dochodziły wskazówki taktyczne od Darii Abramowicz, które pomogły jej poprawić grę. Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski, Polski w siatkówce. Zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 25 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: plecy drzezwa.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
3: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu. Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza złożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
3: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
3: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
2: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
3: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 71. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży. Głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 28 stopni i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami. Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: The Kings, brytyjska legenda rocka, nie tylko tworzyli muzykę, ale także spektakularne skandale. Bracia Davis, Ray i Dave, zamiast harmonii, serwowali fanom widowiskowe bójki, które niemal zniszczyły ich karierę. Ich amerykańska trasa w 1965 roku zakończyła się 4-letnim zakazem. Bo kto by pomyślał, że muzycy mogą być tak nieprofesjonalni? A jednak w tej całej burzy Ray Davis znalazł czas na stworzenie brytyjskich arcydzieł, które przetrwały próbę czasu. Cóż, czasem chaos rodzi sztukę. W 1970

0: pieniędzmi. Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą podobnie 26 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
2: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewont rysy i świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
2: W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 16-latka. Chłopak z ranami kłutymi i śladami pobicia został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Policja zatrzymała dwóch 17-latków podejrzanych o udział w zdarzeniu. Trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
2: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego obozu politycznego na wrocławskim Jagodnie, miejscu symbolicznym dla wyborów 2023 roku. Były premier zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus przekształci się w nową formację, mającą na celu poszerzenie prawicy. Morawiecki, rozdając pizzę, nawiązał do wydarzeń sprzed 3 lat i mówił o sezonie na dobrobyt, który ma być odczuwalny przez wszystkich Polaków. Nowa inicjatywa ma przyciągnąć nie tylko tradycyjny elektorat prawicy, ale także bardziej umiarkowanych wyborców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
1: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane 2 razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 30 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wyliczenia dotyczące emerytur. Okazuje się, że pracując 5 lat dłużej, można zwiększyć swoje świadczenie nawet o 80%. To możliwe bez żadnych zmian w przepisach. Już rok dodatkowej pracy może podnieść emeryturę o 14%, a 5 lat to aż 80% więcej. Wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Decyzja o późniejszym przejściu na emeryturę może być więc kluczowa dla przyszłych seniorów.
2: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu. Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 28 stopni Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalskich. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu. Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
3: Aleks Kocot, przedstawiciel 4. pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
2: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
2: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 28 stopni i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone

0: Pytamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skibińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na Sopockiej plaży w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł Królowej Polskich Plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wojciech Przonia, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
1: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel, ekipa Na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż,

0: Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 26 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów. Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce.
0: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nocy z 8 na 9 sierpnia Warszawa stała się areną niezwykłego pokazu siły polskiej armii. Na Wisłostradzie odbyła się próba przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego, przyciągając tłumy mieszkańców. Wśród prezentowanego sprzętu znalazły się nowoczesne czołgi Abrams i K2, bojowy wóz piechoty Borsuk oraz drony Gladius. Wielka defilada odbędzie się 15 sierpnia, upamiętniając rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.
0: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
1: Tatry przeżywają oblężenie turystów w ten weekend. Na popularnych szlakach, takich jak te prowadzące na Giewont, Rysy i Świnice, tworzą się kolejki. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że po piątkowych opadach szlaki są mokre i śliskie. Dodatkowo, na niektórych trasach prowadzone są remonty, co może wydłużyć czas wędrówki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątkowym meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
0: W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 16-latka. Chłopak został dotkliwie pobity i ugodzony niebezpiecznym narzędziem. W ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie jego stan jest stabilny. Policja zatrzymała 2 17-latków powiązanych z tym zdarzeniem. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.
1: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej strażacy odkryli dramatyczną sytuację. W pustym mieszkaniu znaleziono przywiązanego do łóżka psa bez jedzenia i wody. Zwierzę zostało zabezpieczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a policja poszukuje właścicieli. Mieszkańcy są oburzeni i podkreślają, że to dzięki ich interwencji udało się uratować psa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 24 stopnie z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Iga Świątek zmierzy się dziś z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. 22-letnia Rosjanka, znana z charakterystycznej chusty na głowie, zaskoczyła wszystkich, pokonując Jessicę Pegulę. Schneider, zajmująca 17 miejsce w rankingu, jest leworęczna i gra agresywny tenis. Warto dodać, że w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału.
0: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski, Polski w siatkówce. Zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu. Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza złożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
0: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
0: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
2: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
0: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 71. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży. Głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie, pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań, to gotowy scenariusz na kinowy hit.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia klaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, w przypływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy, a my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
2: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewont rysy i świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
2: Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
1: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego obozu politycznego na wrocławskim Jagodnie, miejscu symbolicznym dla wyborów 2023 roku. Były premier zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus przekształci się w nową formację, mającą na celu poszerzenie prawicy. Morawiecki, rozdając pizzę, nawiązał do wydarzeń sprzed 3 lat i mówił o sezonie na dobrobyt, który ma być odczuwalny przez wszystkich Polaków. Nowa inicjatywa ma przyciągnąć nie tylko tradycyjny elektorat prawicy, ale także bardziej umiarkowanych wyborców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
1: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
2: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane 2 razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 29 stopni Celsjusza. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wyliczenia dotyczące emerytur. Okazuje się, że pracując 5 lat dłużej, można zwiększyć swoje świadczenie nawet o 80%. To możliwe bez żadnych zmian w przepisach. Już rok dodatkowej pracy może podnieść emeryturę o 14%, a 5 lat to aż 80% więcej. Wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Decyzja o późniejszym przejściu na emeryturę może być więc kluczowa dla przyszłych seniorów.
2: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu. Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola SA. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu. Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patrycja Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 23 stopnie, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 27 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
3: Aleks Kocot, przedstawiciel 4. pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
2: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
3: raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skiwińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
1: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel, ekipa na wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu. Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło roka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy z 8 na 9 sierpnia ulice Warszawy zapełniły się najnowocześniejszym sprzętem wojskowym podczas próby przed defiladą 15 sierpnia. Mieszkańcy stolicy tłumnie zgromadzili się przy Wisłostradzie, by podziwiać czołgi K2, Abramsy oraz inne pojazdy, takie jak BWP Borsuk czy transportery Rosoma. To wyjątkowe widowisko przyciągnęło miłośników wojskowości i całe rodziny, które z zachwytem obserwowały potęgę polskiego oręża. W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów. Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce.
0: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił między innymi rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc dwa śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
0: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
1: Tatry przeżywają oblężenie turystów w ten weekend. Na popularnych szlakach, takich jak te prowadzące na Giewont, Rysy i Świnice, tworzą się kolejki. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że po piątkowych opadach szlaki są mokre i śliskie. Dodatkowo, na niektórych trasach prowadzone są remonty, co może wydłużyć czas wędrówki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątkowym meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
0: W Goleniowie doszło do brutalnego ataku na 16-latka. Chłopak z ranami kłutymi i śladami pobicia został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Policja zatrzymała 2 17-latków podejrzanych o udział w zdarzeniu. Trwają czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury.
1: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej strażacy odkryli dramatyczną sytuację. W pustym mieszkaniu znaleziono przywiązanego do łóżka psa bez jedzenia i wody. Zwierzę zostało zabezpieczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a policja poszukuje właścicieli. Mieszkańcy są oburzeni i podkreślają, że to dzięki ich interwencji udało się uratować psa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
2: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
1: Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radio Super Express.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. 22-letnia Rosjanka, znana z charakterystycznej chusty na głowie, zaskoczyła wszystkich, pokonując Jessicę Pegulę. Schneider, zajmująca 17 miejsce w rankingu, jest leworęczna i gra agresywny tenis. Warto dodać, że w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału.
2: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
1: Podczas 4. etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 km przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie.
2: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Arynas Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. Serial 1670 powraca z emocjonującym trzecim sezonem. Akcja rozpoczyna się tuż po dożynkach królewskich w Adamczysze, gdzie ujawniona prawda o pochodzeniu Jana Pawła i pożar biblioteki wywołują kryzys tożsamości wśród Sarmatów. Bogdan, który miał nie przeżyć drugiego sezonu, powraca jako lachożerca, choć stracił pamięć. Aniela, po dramatycznych wydarzeniach, wraca do Adamczychy z planem otwarcia szkoły dla chłopów. Tymczasem chłopi stają się niespokojni, jakby szykowali się do buntu. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Jakub próbuje podbić Warszawę, a Zofia zmaga się z syndromem opuszczonego gniazda. W tym sezonie świat Adamczychy staje się bardziej nieprzewidywalny niż kiedykolwiek.
1: serialu na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
2: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
1: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
1: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 70. 91. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży, głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie, pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań, to gotowy scenariusz na kinowy hit.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii. Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
2: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
2: Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy, a my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
1: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 23 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie.

0: przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewont rysy i świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
0: Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
1: Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego obozu politycznego na wrocławskim Jagodnie, miejscu symbolicznym dla wyborów 2023 roku. Były premier zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus przekształci się w nową formację, mającą na celu poszerzenie prawicy. Morawiecki, rozdając pizzę, nawiązał do wydarzeń sprzed 3 lat i mówił o sezonie na dobrobyt, który ma być odczuwalny przez wszystkich Polaków. Nowa inicjatywa ma przyciągnąć nie tylko tradycyjny elektorat prawicy, ale także bardziej umiarkowanych wyborców.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
1: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
0: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane 2 razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają między innymi zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili swoich cenników, co oznacza stabilizację po ostatnich gwałtownych zmianach cen. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Aramco. Mimo spadków cen hurtowych, ceny na stacjach paliw wciąż są wysokie z powodu dużych marż rafineryjnych. Na globalnym rynku ropa Brent spadła poniżej 82 dolarów za baryłkę, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 25 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W serialu Pierwsza Miłość powrót Pawła Krzyżanowskiego po 13 latach nieobecności wzbudził ogromne emocje. Tym razem w rolę Pawła wcielił się Mateusz Kościukiewicz, zastępując wcześniejszych aktorów Mateusza Janickiego i Mikołaja Krawczyka. Aneta Zając i Łukasz Płoszajski, współpracujący z Kościukiewiczem na planie, wyrazili swoje pozytywne opinie na temat jego gry aktorskiej. Paweł, próbując zacząć nowe życie, zmaga się z trudnościami, które prowadzą go do WeMedu, pod opiekę Kacpra. Jego brat Mariusz podejrzewa, że Paweł jest tam przetrzymywany wbrew swojej woli. Jesienią widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Pawła, który musi odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości i odbudować relacje z dawnymi przyjaciółmi. Szczególnie ważną rolę w jego życiu mogą odegrać Artur i Bartek, którzy znają go od lat.
1: Pierwsza Miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej Miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 23 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
3: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
2: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
3: raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem. Bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skibińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
1: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem. Zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel, ekipa Na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu. Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. Motley Crue znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy z 8 na 9 sierpnia ulice Warszawy zapełniły się najnowocześniejszym sprzętem wojskowym podczas próby przed defiladą 15 sierpnia. Mieszkańcy stolicy tłumnie zgromadzili się przy Wisłostradzie, by podziwiać czołgi K2, Abramsy oraz inne pojazdy, takie jak BWP Borsuk czy transportery Rosomak. To wyjątkowe widowisko przyciągnęło miłośników wojskowości i całe rodziny, które z zachwytem obserwowały potęgę polskiego oręża. W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów. Wisła w Warszawie osiągnęła

0: Osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce.
1: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił między innymi rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
0: Tatry przeżywają oblężenie turystów w ten weekend. Na popularnych szlakach, takich jak te prowadzące na Giewont, Rysy i Świnice, tworzą się kolejki. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że po piątkowych opadach szlaki są mokre i śliskie. Dodatkowo, na niektórych trasach prowadzone są remonty, co może wydłużyć czas wędrówki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W piątkowym meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej strażacy odkryli dramatyczną sytuację. W pustym mieszkaniu znaleziono przywiązanego do łóżka psa bez jedzenia i wody. Zwierzę zostało zabezpieczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a policja poszukuje właścicieli. Mieszkańcy są oburzeni i podkreślają, że to dzięki ich interwencji udało się uratować psa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś na mecz Jagiellonii z Widzewem można dojechać specjalnymi autobusami. Miasto uruchomiło 7 linii oznaczonych literką J, które kursują przed i po meczu. Autobusy odjeżdżają z przystanku Centrum Przydworcowe prosto pod stadion. Po meczu dostępne będą linie J1 do J6, które rozwiozą kibiców w różne części miasta. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4 piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
2: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57. minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojec. Iga Świątek zmierzy się dziś z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. 22-letnia Rosjanka, znana z charakterystycznej chusty na głowie, zaskoczyła wszystkich, pokonując Jessicę Pegulę. Schneider, zajmująca 17. miejsce w rankingu, jest leworęczna i gra agresywny tenis. Warto dodać, że w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału.
1: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tomasz Fornal, reprezentant Polski, Polski w siatkówce. Zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 21 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: One more time.
1: Minęła 16.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy czterech osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań.
3: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
1: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
1: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
3: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
1: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
3: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 71. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży, głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
2: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
1: Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: The Kings, brytyjska legenda rocka, nie tylko tworzyli muzykę, ale także spektakularne skandale. Bracia Davis, Ray i Dave, zamiast harmonii, serwowali fanom widowiskowe bójki, które niemal zniszczyły ich karierę. Ich amerykańska trasa w 1965 roku zakończyła się 4-letnim zakazem. Bo kto by pomyślał, że muzycy mogą być tak nieprofesjonalni? A jednak w tej całej burzy Ray Davis znalazł czas na stworzenie brytyjskich arcydzieł, które przetrwały próbę czasu. Cóż, czasem chaos rodzi sztukę.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
2: Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddym Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony.
1: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie Zoo upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny.
2: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
1: W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z powstania warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewont rysy i świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia. Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4 piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś rano na moście Sikorskiego we Wrocławiu doszło do groźnego zdarzenia. Taksówka wypadła z jezdni i zawisła kilka metrów nad Odrą. Dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych udało się uniknąć tragedii. Kierowca został przetransportowany do karetki, a pasażerowie nie wymagali pomocy medycznej. Policja bada przyczyny zdarzenia.
2: Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
1: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi. Dziś przypada 37. rocznica budowy muru berlińskiego, symbolu zimnej wojny, który przez dekady dzielił Berlin i całe Niemcy. Mur powstał w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku, by powstrzymać masowe ucieczki z NRD do Berlina Zachodniego. Jego upadek 9 listopada 1989 roku stał się początkiem wielkich przemian w Europie i zjednoczenia Niemiec. Pozostałości muru, jak East Side Gallery, przypominają dziś o historii i są symbolem wolności oraz pojednania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś część emerytów może otrzymać dodatkowe niecałe 867 zł miesięcznie. To dzięki możliwości połączenia dwóch świadczeń z ZUS. Pierwsze z nich, dodatek pielęgnacyjny, przyznawany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Drugie, świadczenie uzupełniające, wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oba świadczenia można pobierać jednocześnie, ale każde z nich ma swoje kryteria. Warto sprawdzić, czy spełniamy warunki, by skorzystać z tej możliwości. Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów, ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili swoich cenników, co oznacza stabilizację po ostatnich gwałtownych zmianach cen. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Aramco. Mimo spadków cen hurtowych, ceny na stacjach paliw wciąż są wysokie z powodu dużych marż rafineryjnych. Na globalnym rynku ropa Brent spadła poniżej $82 za baryłkę, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
1: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
2: Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami. Stanami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
3: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Catalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
3: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś przypada 37. rocznica budowy muru berlińskiego, symbolu zimnej wojny, który przez dekady dzielił Berlin i całe Niemcy. Mur powstał w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku, by powstrzymać masowe ucieczki z NRD do Berlina Zachodniego. Jego upadek 9 listopada 1989 roku stał się początkiem wielkich przemian w Europie i zjednoczenia Niemiec. Pozostałości muru, jak East Side Gallery, przypominają dziś o historii i są symbolem wolności oraz pojednania. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
3: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
2: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
2: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN 24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce. Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skiwińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wojciech Przonia, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
0: Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
2: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel, ekipa Na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakujący. Trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską małe zachmurzenie wystąpi w Katowicach, gdzie temperatura osiągnie 19 stopni. Z kolei w Toruniu zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1018. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów. Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce. Warszawskie ZOO w niezwykły sposób uczciło pamięć słonicy Erny, odtwarzając jej szkielet w technologii druku trójwymiarowego. Erna, która była liderką stada, symbolicznie wróciła do swojego miejsca w ogrodzie. Pełnowymiarowy szkielet można podziwiać od 7 sierpnia, a już 12 sierpnia odbędzie się specjalne wydarzenie z okazji Światowego Dnia Słonia. W programie przewidziano dodatkowe atrakcje i spotkania z opiekunami. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc dwa śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojsko Polskie przygotowuje się do wielkiej defilady, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie. W próbie generalnej wzięło udział 10 tysięcy żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt, w tym myśliwce F-35. Szczególną uwagę przyciągnął opancerzony pojazd rozpoznawczy AMZ Bubr-3 z osłonami antydronowymi. Defilada odbędzie się z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy cudu nad Wisłą. W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów. Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne.
1: Tatry przeżywają oblężenie turystów w ten weekend. Na popularnych szlakach, takich jak te prowadzące na Giewont, Rysy i Świnice, tworzą się kolejki. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że po piątkowych opadach szlaki są mokre i śliskie. Dodatkowo, na niektórych trasach prowadzone są remonty, co może wydłużyć czas wędrówki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy.

0: Ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej strażacy odkryli dramatyczną sytuację. W pustym mieszkaniu znaleziono przywiązanego do łóżka psa bez jedzenia i wody. Zwierzę zostało zabezpieczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a policja poszukuje właścicieli. Mieszkańcy są oburzeni i podkreślają, że to dzięki ich interwencji udało się uratować psa.
1: Plażowicze w Łazach mogą dziś cieszyć się doskonałymi warunkami do wypoczynku. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna, bez śladu sinic. Pogoda sprzyja relaksowi, z temperaturą powietrza sięgającą od 25 do 26 stopni Celsjusza i spokojnym morzem.
0: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś na mecz Jagiellonii z Widzewem można dojechać specjalnymi autobusami. Miasto uruchomiło 7 linii oznaczonych literką J, które kursują przed i po meczu. Autobusy odjeżdżają z przystanku Centrum Przydworcowe prosto pod stadion. Po meczu dostępne będą linie J1 do J6, które rozwiozą kibiców w różne części miasta. Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57. minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego, z Santos Laguną. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
1: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens. Iga Świątek zmierzy się dziś z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. 22-letnia Rosjanka, znana z charakterystycznej chusty na głowie, zaskoczyła wszystkich, pokonując Jessicę Pegulę. Schneider, zajmująca 17. miejsce w rankingu, jest leworęczna i gra agresywny tenis. Warto dodać, że w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału.
0: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską niewielkie zachmurzenie wystąpi w Warszawie, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1019. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy 4 osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań.
3: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
2: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
3: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
3: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 71. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży, głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Danuta Martyniuk znowu zaskakuje. Żona króla disco polo postanowiła odjąć sobie kilka lat, zmieniając fryzurę na bardziej spektakularną. Rozjaśnione i przedłużone włosy sprawiły, że internauci nie mogą przestać się zachwycać. Ciekawe, czy Zenon też planuje jakąś metamorfozę, żeby dorównać swojej żonie w blasku fleszy. W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet? Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit.
1: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
2: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
2: Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
1: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 19 stopni w Katowicach, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie ZOO upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny.
2: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
1: W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na Palenicy Białczańskiej odbył się protest przeciwko przewozowi turystów fasiągami do Morskiego Oka. Aktywiści twierdzą, że konie są przemęczane i domagają się zakończenia transportu konnego. Wozacy odpowiadają, że zwierzęta są regularnie badane i pracują zgodnie z zasadami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podczas pikiety interweniowała policja, a na trasie pojawiły się już 4 elektryczne busy. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
1: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego

0: karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Krystian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą No Rocky. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
0: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Tarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 20 stopni w Białymstoku, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś część emerytów może otrzymać dodatkowe niecałe 867 zł miesięcznie. To dzięki możliwości połączenia dwóch świadczeń z ZUS. Pierwsze z nich, dodatek pielęgnacyjny, przyznawany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Drugie, świadczenie uzupełniające, wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oba świadczenia można pobierać jednocześnie, ale każde z nich ma swoje kryteria. Warto sprawdzić, czy spełniamy warunki, by skorzystać z tej możliwości. Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili swoich cenników, co oznacza stabilizację po ostatnich gwałtownych zmianach cen. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Aramco. Mimo spadków cen hurtowych, ceny na stacjach paliw wciąż są wysokie z powodu dużych marż rafineryjnych. Na globalnym rynku ropa Brent spadła poniżej $82 za baryłkę, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
1: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
2: Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 20 stopni w Gdańsku, z wiatrem południowym o sile 4 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października. Dziś przypada 37. rocznica budowy muru berlińskiego, symbolu zimnej wojny, który przez dekady dzielił Berlin i całe Niemcy. Mur powstał w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku, by powstrzymać masowe ucieczki z NRD do Berlina Zachodniego. Jego upadek 9 listopada 1989 roku stał się początkiem wielkich przemian w Europie i zjednoczenia Niemiec. Pozostałości muru, jak East Side Gallery, przypominają dziś o historii i są symbolem wolności oraz pojednania. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu?
3: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę. Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
2: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel, ekipa na wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, w przypływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu termometry pokażą 19 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów. Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce. Warszawskie ZOO w niezwykły sposób uczciło pamięć słonicy Erny, odtwarzając jej szkielet w technologii druku trójwymiarowego. Erna, która była liderką stada, symbolicznie wróciła do swojego miejsca w ogrodzie. Pełnowymiarowy szkielet można podziwiać od 7 sierpnia, a już 12 sierpnia odbędzie się specjalne wydarzenie z okazji Światowego Dnia Słonia. W programie przewidziano dodatkowe atrakcje i spotkania z opiekunami. Warszawski Ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc dwa śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojsko Polskie przygotowuje się do wielkiej defilady, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie. W próbie generalnej wzięło udział 10 tysięcy żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt, w tym myśliwce F-35. Szczególną uwagę przyciągnął opancerzony pojazd rozpoznawczy AMZ Bubr-3 z osłonami antydronowymi. Defilada odbędzie się z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy cudu nad Wisłą.
1: W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewont rysy i świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
2: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego. Plażowicze w Łazach mogą dziś cieszyć się doskonałymi warunkami do wypoczynku. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna, bez śladu sinic. Pogoda sprzyja relaksowi, z temperaturą powietrza sięgającą od 25 do 26 stopni Celsjusza i spokojnym morzem.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. Dziś na mecz Jagiellonii z Widzewem można dojechać specjalnymi autobusami. Miasto uruchomiło 7 linii oznaczonych literką J, które kursują przed i po meczu. Autobusy odjeżdżają z przystanku Centrum Przydatności.

0: dworcowe prosto pod stadion. Po meczu dostępne będą linie J1 do J6, które rozwiozą kibiców w różne części miasta.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. Dziś rano we Wrocławiu doszło do groźnego wypadku na moście Sikorskiego. Samochód świadczący usługi przewozowe zjechał z trasy i zawisł nad Odrą z pasażerami i kierowcą w środku. Dzięki szybkiej interwencji Straży Pożarnej i ratowników WOPR udało się uniknąć tragedii. Policja bada teraz przyczyny tego zdarzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 18 stopni w Białymstoku. Z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
1: Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia w dniu swoich 83. urodzin. Był jednym z najważniejszych głosów w historii polskiego kolarstwa, szczególnie związanym z Tour de Pologne. Rezner relacjonował wiele ważnych wydarzeń sportowych, w tym troje Igrzysk Olimpijskich. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportu i dziennikarstwa. Dziś kończy się 83. edycja Tour de Pologne. Ostatni etap to jazda indywidualna na czas wokół Wieliczki, gdzie liderem jest Włoch Christian Scaroni. Rywalizacja rozpocznie się o 13.37, a zwycięzcę poznamy o 16.30. Trasa liczy około 12,5 km i może przynieść zmiany w klasyfikacji generalnej. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens. Iga Świątek zmierzy się dziś z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. 22-letnia Rosjanka, znana z charakterystycznej chusty na głowie, zaskoczyła wszystkich, pokonując Jessicę Pegulę. Schneider, zajmująca 17. miejsce w rankingu, jest leworęczna i gra agresywny tenis. Warto dodać, że w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Arynas Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria, Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy czterech osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań.
3: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
2: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę, podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
3: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
3: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 71. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży, głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 23 stopnie i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skiwińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Danuta Martyniuk znowu zaskakuje. Żona króla disco polo postanowiła odjąć sobie kilka lat, zmieniając fryzurę na bardziej spektakularną. Rozjaśnione i przedłużone włosy sprawiły, że internauci nie mogą przestać się zachwycać. Ciekawe, czy Zenon też planuje jakąś metamorfozę, żeby dorównać swojej żonie w blasku fleszy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert w mrocznej stylizacji wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard. TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
2: Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
1: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu zobaczymy 19 stopni i niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie ZOO upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny.
2: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35. Jutro, 10 sierpnia, do Polski wkroczy chłodny front atmosferyczny, przynosząc burze. Szczególnie groźnie może być w Wielkopolsce, na Kujawach oraz na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który może osiągnąć nawet 90 km na godzinę oraz intensywnymi opadami deszczu i gradu. Początek dnia będzie spokojny, ale po południu sytuacja może się gwałtownie zmienić.
1: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Palenicy Białczańskiej odbył się protest przeciwko przewozowi turystów fasiągami do Morskiego Oka. Aktywiści twierdzą, że konie są przemęczane i domagają się zakończenia transportu konnego. Wozacy odpowiadają, że zwierzęta są regularnie badane i pracują zgodnie z zasadami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podczas pikiety interweniowała policja, a na trasie pojawiły się już 4 elektryczne busy. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację. Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
1: Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż

0: SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Krystian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą Now Rocky. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Od dziś część emerytów może otrzymać dodatkowe niecałe 867 zł miesięcznie. To dzięki możliwości połączenia dwóch świadczeń z ZUS. Pierwsze z nich, dodatek pielęgnacyjny, przyznawany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Drugie, świadczenie uzupełniające, wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oba świadczenia można pobierać jednocześnie, ale każde z nich ma swoje kryteria. Warto sprawdzić, czy spełniamy warunki, by skorzystać z tej możliwości. Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów, ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili swoich cenników, co oznacza stabilizację po ostatnich gwałtownych zmianach cen. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Aramco. Mimo spadków cen hurtowych, ceny na stacjach paliw wciąż są wysokie z powodu dużych marż rafineryjnych. Na globalnym rynku ropa Brent spadła poniżej $82 za baryłkę, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
2: Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako umiarkowane, a w Poznaniu jako przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października. Dziś przypada 37. rocznica budowy muru berlińskiego, symbolu zimnej wojny, który przez dekady dzielił Berlin i całe Niemcy. Mur powstał w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku, by powstrzymać masowe ucieczki z NRD do Berlina Zachodniego. Jego upadek 9 listopada 1989 roku stał się początkiem wielkich przemian w Europie i zjednoczenia Niemiec. Pozostałości muru, jak East Side Gallery, przypominają dziś o historii i są symbolem wolności oraz pojednania. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o zaprzestanie ataków na cele cywilne i przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie podkreślił, że wojna rodzi jedynie kolejne cierpienia i wezwał do przerwania spirali przemocy. Papież zwrócił także uwagę na sytuację w Sudanie, apelując o umożliwienie cywilom bezpiecznego opuszczania terenów objętych walkami. Na zakończenie wezwał do modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu wojen.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
1: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną. Słuchacie Radia Super Express.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności.
1: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
2: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anita Werner, ikona TVN24, świętuje 25 lat pracy w stacji, dzieląc się zdjęciami sprzed lat. Kto by pomyślał, że ta znana dziennikarka zaczynała karierę jako aktorka u boku Lindy? Zaczynała w filmie Słodko-gorzki, a teraz jest twarzą jednej z najważniejszych stacji informacyjnych w Polsce. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta jej początki w bikini na planie filmowym? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu? W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak, 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
1: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Warszawa znów na ustach świata, a to za sprawą Mobiego, który podczas swojej wizyty w stolicy nie tylko zagrał koncert, ale i zachwycił się uliczną skrzypaczką. Artysta podzielił się w sieci filmem z jej występem, co wywołało prawdziwą burzę w internecie. Skrzypaczka Karolina nie kryje wzruszenia, a mieszkańcy Woli pewnie zacierają ręce, licząc na chwilę ciszy po festiwalowym szaleństwie. Cóż, Warszawa. Miasto kontrastów i nieustających emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026.

0: Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
1: Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane i pracują zgodnie z wytycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pikieta zakończyła się interwencją policji, która musiała usunąć blokujących drogę manifestantów. Tymczasem na trasie pojawiły się już 4 busy elektryczne, a planowane są kolejne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
1: Niezwykłe zdarzenie w Międzyzdrojach. W sobotnie popołudnie turyści zauważyli wieloryba pływającego blisko plaży. Na miejsce przybyli ratownicy WOPR i błękitny patrol WWF, by upewnić się, że zwierzę nie potrzebuje pomocy. Wieloryb poruszał się swobodnie i został bezpiecznie eskortowany w stronę Wolińskiego Parku Narodowego.
0: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. Dramatyczne wydarzenie w Łomży. 4-letnia dziewczynka spadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc, udało się uniknąć tragedii. Dziecko trafiło do szpitala w Białymstoku. Było przytomne. W mieszkaniu policja zastała pijaną matkę dziewczynki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś na mecz Jagiellonii z Widzewem można dojechać specjalnymi autobusami. Miasto uruchomiło 7 linii oznaczonych literką J, które kursują przed i po meczu. Autobusy odjeżdżają z przystanku Centrum Przydworcowe prosto pod stadion. Po meczu dostępne będą linie J1 do J6, które rozwiozą kibiców w różne części miasta. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy 4 osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań. Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach.
1: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
2: Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
1: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Dziś kończy się 83. edycja Tour de Pologne. Ostatni etap to jazda indywidualna na czas wokół Wieliczki, gdzie liderem jest Włoch Christian Scaroni. Rywalizacja rozpocznie się o 13.37, a zwycięzcę poznamy o 16.30. Trasa liczy około 12,5 km i może przynieść zmiany w klasyfikacji generalnej. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojens. Iga Świątek zmierzy się dziś z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. 22-letnia Rosjanka, znana z charakterystycznej chusty na głowie, zaskoczyła wszystkich, pokonując Jessicę Pegulę. Schneider, zajmująca 17. miejsce w rankingu, jest leworęczna i gra agresywny tenis. Warto dodać, że w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału.
1: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Zmarł Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy Polskiego Radia, znany z relacji kolarskich. Odszedł w dniu swoich 83. urodzin, tuż przed finałem Tour de Pologne, z którym był mocno związany. Jego śmierć skomentowali m.in. Roman Czejarek i Czesław Lang, podkreślając jego wkład w popularyzację sportu. Rezner był także odznaczony za zasługi dla dziennikarstwa i sportu.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaide Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako przeciętny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Melania Trump, mimo trwającego konfliktu z Iranem, unika krytyki działań męża, skupiając się na pokoju i wsparciu rodzin żołnierzy. Jednak sytuacja nabrała osobistego charakteru po groźbach ze strony irańskich mediów, wymierzonych w nią i jej syna, Barona. Amerykańska Secret Service bada sprawę, ale nie potwierdziła istnienia konkretnego planu zamachu. Mimo to Melania Trump pozostaje powściągliwa w swoich publicznych wypowiedziach.
3: Turcja planuje reeksport amerykańskiego uzbrojenia na Ukrainę, obejmujący 70 pocisków balistycznych M-39 ATACMS i 12 wyrzutni M-270. Transfer ten jest w trakcie procedur w Stanach Zjednoczonych i ma na celu wzmocnienie ukraińskich zdolności ofensywnych. Ankara jednocześnie apeluje o moratorium na działania militarne na Morzu Czarnym, podkreślając zagrożenia dla żeglugi handlowej. Tymczasem rosyjskie ataki z 9 sierpnia spowodowały śmierć co najmniej 13 osób na Ukrainie.
2: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
3: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę, podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
3: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
2: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
3: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 70. 51. pierwsze urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży, głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Skiwińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
2: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Danuta Martyniuk znowu zaskakuje. Żona króla disco polo postanowiła odjąć sobie kilka lat, zmieniając fryzurę na bardziej spektakularną. Rozjaśnione i przedłużone włosy sprawiły, że internauci nie mogą przestać się zachwycać. Ciekawe, czy Zenon też planuje jakąś metamorfozę, żeby dorównać swojej żonie w blasku fleszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Gwiazdy Polsatu znów pokazały, jak się bawić. Edward Miszczak, dyrektor stacji, zorganizował tajną imprezę dla uczestników 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, próbowała zdobyć jego przychylność, posyłając mu pocałunki. A Helena Englert, w mrocznej stylizacji, wolała rozmowy i dymek na boku. Tancerze natomiast nie szczędzili sobie czułości, co tylko dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Sandra Kubicka, znana modelka, postanowiła zaskoczyć swojego nowego partnera, Adama Zaorskiego, nie tylko miłością, ale i nową twarzą. Mimo prośby ukochanego, by nie świrowała podczas jego nieobecności, Sandra szybko umówiła się na operację plastyczną. Już za 12 dni czeka ją blefaroplastyka, czyli korekta powiek. Cóż, w świecie show biznesu zmiany są na porządku dziennym, a nowa twarz co 3 lata to już niemal standard.
1: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe. W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Duma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski zakończyli wspólne występy na scenie. Ostatni koncert odbył się w Krakowie podczas festiwalu Męskie Granie. Mikołaj postanowił skupić się na rozwijaniu podcastu Blisko Znaczni, rezygnując z koncertowania. Nosowska, choć wzruszona, z pewnością nie będzie narzekać na brak zajęć, a Mikołaj może teraz w pełni oddać się rozmowom o codziennych problemach. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
1: 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: wojska zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
1: W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
0: Plażowicze w Łazach mogą dziś cieszyć się doskonałymi warunkami do wypoczynku. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna, bez śladu sinic. Pogoda sprzyja relaksowi, z temperaturą powietrza sięgającą od 25 do 26 stopni Celsjusza i spokojnym morzem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
1: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.
0: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
1: Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
0: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
1: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Od dziś część emerytów może otrzymać dodatkowe niecałe 867 zł miesięcznie. To dzięki możliwości połączenia dwóch świadczeń z ZUS. Pierwsze z nich, dodatek pielęgnacyjny, przyznawany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Drugie, świadczenie uzupełniające, wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oba świadczenia można pobierać jednocześnie, ale każde z nich ma swoje kryteria. Warto sprawdzić, czy spełniamy warunki, by skorzystać z tej możliwości. Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów, ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili swoich cenników, co oznacza stabilizację po ostatnich gwałtownych zmianach cen. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Aramco. Mimo spadków cen hurtowych, ceny na stacjach paliw wciąż są wysokie z powodu dużych marż rafineryjnych. Na globalnym rynku ropa Brent spadła poniżej $82 za baryłkę, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
2: Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1938 odcinek. Klaudia, nowa lekarka, staje przed wyzwaniem, gdy dyrektor Sowiński zaczyna okazywać jej zbyt osobiste zainteresowanie. Mimo jego komplementów i propozycji spotkań, Klaudia jasno daje do zrozumienia, że nie jest zainteresowana. Aneta ostrzega ją przed dyrektorem, który, choć czarujący, może być niebezpieczny. Sowiński nie zamierza się poddać i ponownie próbuje zbliżyć się do Klaudii, ale ta wyznacza mu granice. Czy dyrektor uszanuje jej decyzję, czy też jego urażona duma doprowadzi do kolejnych intryg? Odpowiedzi poznamy już 8 września na antenie TVP2. W najnowszym 1938 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. Pierwsza miłość zaskakuje widzów postacią Adelaidy Jacques, która wprowadziła sporo zamieszania w Wadlewie. W rolę tej ekscentrycznej gwiazdy kina wciela się Adriana Kalska, która inspirowała się prawdziwymi celebrytkami. Adelaida, z jej teatralnym zachowaniem i pewnością siebie, szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci serialu. Jej relacje z byłym mężem Jurkiem i rywalizacja z miejscową policjantką dostarczają widzom wielu emocji. Kalska przyznała, że obawiała się, iż postać może być zbyt przerysowana, ale reakcje fanów były pozytywne. Aktorka nie zdradza, na kim dokładnie się wzorowała, pozostawiając to tajemnicą. Adelaida to postać, obok której trudno przejść obojętnie.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza złożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce. Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy 4 osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań.
2: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
0: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
0: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę, podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
2: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
0: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś były marszałek Sejmu, Marek Kuchciński, obchodzi 71. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży, głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie, pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań, to gotowy scenariusz na kinowy hit.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
2: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
1: Smutne wieści z planu na dobre i na złe. Anna Kaczmarczyk, ceniona kostiumografka, przegrała walkę z rakiem. Przez ponad 20 lat tworzyła atmosferę na planie, której teraz będzie brakować. Tomasz Ciachorowski i Martin Fitch wspominają ją jako promień słońca w serialowej rodzinie. I nie, to nie ta aktorka, tylko nasza duża Ania zza kulis.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: The Kings, brytyjska legenda rocka, nie tylko tworzyli muzykę, ale także spektakularne skandale. Bracia Davis, Ray i Dave, zamiast harmonii, serwowali fanom widowiskowe bójki, które niemal zniszczyły ich karierę. Ich amerykańska trasa w 1965 roku zakończyła się 4-letnim zakazem. Bo kto by pomyślał, że muzycy mogą być tak nieprofesjonalni? A jednak w tej całej burzy Ray Davis znalazł czas na stworzenie brytyjskich arcydzieł, które przetrwały próbę czasu. Cóż, czasem chaos rodzi sztukę.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Dooma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
2: Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddym Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony.
1: W 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Tatrach trwa turystyczne oblężenie. Na szlakach prowadzących na Giewont Rysy i Świnice tworzą się zatory, a piątkowe deszcze sprawiły, że trasy są śliskie. Tatrzański Park Narodowy apeluje o ostrożność i przypomina o zamkniętych odcinkach szlaków. Prognozy zapowiadają słońce, więc warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia. Alex Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
0: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z czwartego piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś rano na moście Sikorskiego we Wrocławiu doszło do groźnego zdarzenia. Taksówka wypadła z jezdni i zawisła kilka metrów nad Odrą. Dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych udało się uniknąć tragedii. Kierowca został przetransportowany do karetki, a pasażerowie nie wymagali pomocy medycznej. Policja bada przyczyny zdarzenia.
2: Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi. Dziś przypada 37. rocznica budowy muru berlińskiego, symbolu zimnej wojny, który przez dekady dzielił Berlin i całe Niemcy. Mur powstał w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku, by powstrzymać masowe ucieczki z NRD do Berlina Zachodniego. Jego upadek 9 listopada 1989 roku stał się początkiem wielkich przemian w Europie i zjednoczenia Niemiec. Pozostałości muru, jak East Side Gallery, przypominają dziś o historii i są symbolem wolności oraz pojednania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express. Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś część emerytów może otrzymać dodatkowe niecałe 867 zł miesięcznie. To dzięki możliwości połączenia dwóch świadczeń z ZUS. Pierwsze z nich, dodatek pielęgnacyjny, przyznawany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Drugie, świadczenie uzupełniające, wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oba świadczenia można pobierać jednocześnie, ale każde z nich ma swoje kryteria. Warto sprawdzić, czy spełniamy warunki, by skorzystać z tej możliwości. Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili swoich cenników, co oznacza stabilizację po ostatnich gwałtownych zmianach cen. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Aramco. Mimo spadków cen hurtowych, ceny na stacjach paliw wciąż są wysokie z powodu dużych marż rafineryjnych. Na globalnym rynku ropa Brent spadła poniżej $82 za baryłkę, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
1: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
2: Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami. nami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Warszawie z temperaturą 21 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Catalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś przypada 37. rocznica budowy muru berlińskiego, symbolu zimnej wojny, który przez dekady dzielił Berlin i całe Niemcy. Mur powstał w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku, by powstrzymać masowe ucieczki z NRD do Berlina Zachodniego. Jego upadek 9 listopada 1989 roku stał się początkiem wielkich przemian w Europie i zjednoczenia Niemiec. Pozostałości muru, jak East Side Gallery, przypominają dziś o historii i są symbolem wolności oraz pojednania. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
2: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
0: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce. Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ewa Skiwińska, znana aktorka, pokazuje, że wiek to tylko liczba, szalejąc na sopockiej plaży, w czarnym kostiumie, który podkreśla jej wdzięki. Towarzyszą jej córka i mama, a ich rodzinne zdjęcie robi furorę w sieci. Czyżby Beata Ścibakówna miała poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskich plaż? Wygląda na to, że nad Bałtykiem trwa prawdziwa bitwa na bikini.
3: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wojciech Przoniak, wybitny aktor polskiego kina, spoczywa w Alei Zasłużonych, ale jego grób wciąż nie doczekał się nagrobka. Mimo upływu prawie 6 lat od jego śmierci, miejsce to pozostaje skromne, zaledwie z kopczykiem trawy i drewnianym krzyżem. Zadziwiające, że wśród okazałych pomników innych zasłużonych, mogiła Przoniaka wyróżnia się swoją prostotą. Czyżby nawet po śmierci artysta chciał pozostać w cieniu?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii. Pomoc domowa z Sydney Sweeney i Amandą Seyfried to film, który miał być klapą, a stał się hitem. Kto by pomyślał, że historia gosposi w luksusowej rezydencji, odkrywającej mroczne sekrety, przyciągnie tłumy do kin. Krytycy byli podzieleni, ale widzowie oszaleli z zachwytu, dając mu aż 92% pozytywnych ocen. Od 21 sierpnia ten dreszczowiec będzie dostępny na Prime Video, więc jeśli ktoś jeszcze nie krzyczał na ekran, teraz ma szansę.
3: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel ekipa Na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakujący. Trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, w przypływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
5: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której policjanci zatrzymali 303 osoby. Wśród nich było 112 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli ponad 72 kg narkotyków, głównie marihuany. W operacji uczestniczyło prawie 3000 policjantów. Wisła w Warszawie osiągnęła rekordowo niski poziom, wynoszący zaledwie 102 cm. To mniej niż podczas poprzedniego rekordu z 2025 roku. Hydrolog IMGW Paweł Staniszewski ostrzega, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a kolejne rekordy mogą paść pod koniec sierpnia i na początku września. Problem niskiego poziomu wody dotyczy nie tylko Warszawy, ale także innych miejsc nad Wisłą oraz rzek w całej Polsce. Warszawskie ZOO w niezwykły sposób uczciło pamięć słonicy Erny, odtwarzając jej szkielet w technologii druku trójwymiarowego. Erna, która była liderką stada, symbolicznie wróciła do swojego miejsca w ogrodzie. Pełnowymiarowy szkielet można podziwiać od 7 sierpnia, a już 12 sierpnia odbędzie się specjalne wydarzenie z okazji Światowego Dnia Słonia. W programie przewidziano dodatkowe atrakcje i spotkania z opiekunami. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc dwa śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojsko Polskie przygotowuje się do wielkiej defilady, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie. W próbie generalnej wzięło udział 10 tysięcy żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt, w tym myśliwce F-35. Szczególną uwagę przyciągnął opancerzony pojazd rozpoznawczy AMZ Bubr-3 z osłonami antydronowymi. Defilada odbędzie się z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy cudu nad Wisłą. W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów. Na Palenicy Białczańskiej doszło do protestu przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nad Morskie Oko. Demonstranci twierdzą, że zwierzęta są nadmiernie obciążane, podczas gdy górale zapewniają, że konie są regularnie badane.

0: Marka Budka stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej strażacy odkryli dramatyczną sytuację. W pustym mieszkaniu znaleziono przywiązanego do łóżka psa bez jedzenia i wody. Zwierzę zostało zabezpieczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a policja poszukuje właścicieli. Mieszkańcy są oburzeni i podkreślają, że to dzięki ich interwencji udało się uratować psa.
1: Plażowicze w Łazach mogą dziś cieszyć się doskonałymi warunkami do wypoczynku. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna, bez śladu sinic. Pogoda sprzyja relaksowi, z temperaturą powietrza sięgającą od 25 do 26 stopni Celsjusza i spokojnym morzem.
0: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś na mecz Jagiellonii z Widzewem można dojechać specjalnymi autobusami. Miasto uruchomiło 7 linii oznaczonych literką J, które kursują przed i po meczu. Autobusy odjeżdżają z przystanku Centrum Przydworcowe prosto pod stadion. Po meczu dostępne będą linie J1 do J6, które rozwiozą kibiców w różne części miasta. Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowym o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
2: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński staje się kluczowym napastnikiem Legii Warszawa. W ostatnim meczu z Koroną Kielce zdobył bramkę, która zapewniła drużynie remis 1-1. Trener Marek Papszun, mimo rozczarowania wynikiem, docenił szybkie przystosowanie się Zjawińskiego do zespołu. Legia straciła prowadzenie po rzucie rożnym, co trener uznał za błąd, ale podkreślił determinację i charakter drużyny.
0: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego, z Santos Laguną. Już 10 sierpnia w Birmingham startują lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Wśród faworytów do medali są Polacy. Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek i Jakub Szymański. Bukowiecka będzie bronić tytułu w biegu na 400 metrów, a Swoboda marzy o złocie i rekordzie Polski na 100 metrów. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara liczy na powrót naszych sportowców z medalami. Leo Messi i Szymon Marciniak spotkali się na boisku podczas meczu Mistrzostw Świata 2026, gdzie Argentyna zmierzyła się z Algierią. Po meczu doszło do tajnej rozmowy między nimi, której szczegóły na razie pozostają nieznane. Szymon Marciniak przyznał, że powinien był pokazać Messiemu żółtą kartkę za kontrowersyjny faul, ale decyzja nie wpłynęła na wynik meczu. Świadkiem rozmowy był Adam Kupsik, a sam Marciniak zapowiedział, że wkrótce ujawni, co usłyszał od Messiego.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
0: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Rygi, odzyskując prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To już jego 31. zwycięstwo w karierze Grand Prix. Polski żużlowiec podkreślił, że kluczem do sukcesu była tajemnicza dieta oraz perfekcyjne ustawienia motocykla. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 12 września w Wojec. Iga Świątek zmierzy się dziś z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. 22-letnia Rosjanka, znana z charakterystycznej chusty na głowie, zaskoczyła wszystkich, pokonując Jessicę Pegulę. Schneider, zajmująca 17. miejsce w rankingu, jest leworęczna i gra agresywny tenis. Warto dodać, że w tegorocznym Roland Garros dotarła aż do półfinału.
1: Anastazja Kuś, 18-letnia mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów, zdobywa serca nie tylko na bieżni, ale i na branżowych wydarzeniach. Towarzyszy jej mama, Alicja Kuś, która przyciąga uwagę swoją imponującą formą. 45-latka, często mylona z siostrą córki, regularnie dzieli się w sieci zdjęciami, które zachwycają internautów. Sport to pasja całej rodziny, a Alicja aktywnie trenuje, co widać po jej sylwetce.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 19 stopni w Bydgoszczy z wiatrem południowym o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny w Polsce nabiera tempa. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, ostro odpowiedział na zarzuty ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając je śmiesznymi. Konflikt dotyczy 4 osób wybranych na sędziów Trybunału i kwestii odebrania od nich ślubowania przez prezydenta. Prezydent czeka na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która ma być kluczowa dla dalszych działań.
2: Karol Nawrocki obchodzi pierwszy rok swojej prezydentury, który upłynął pod znakiem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. Prezydent zawetował rekordową liczbę około 50 ustaw, w tym dotyczących energetyki i unijnego programu obronnego SAFE. Nawrocki, dążąc do samodzielności, wszedł w konflikt nie tylko z rządem, ale także z liderem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Jego działania wskazują na próbę przejęcia przywództwa nad całym obozem prawicy.
0: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
0: Astrologia przypisuje 5 znakom zodiaku wyjątkową wszechstronność. Bliźnięta, panna, wodnik, strzelec i lew mają według niej łatwość w przyswajaniu wiedzy i odnajdywaniu się w różnych dziedzinach. Choć horoskopy to przede wszystkim rozrywka, warto pamiętać, że rozwój talentów zależy od praktyki i zaangażowania. Niezależnie od znaku, każdy może odkrywać i rozwijać swoje mocne strony. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku.
2: W piątek, 14 sierpnia, odbędzie się pogrzeb znanego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą. Ostatnie pożegnanie będzie miało charakter otwarty, a dziennikarz spocznie w miejscu, gdzie pochowanych jest wiele znanych postaci.
0: Jasnowidz Krzysztof Jackowski powraca do swojej wizji przyszłości Polski, którą opisał już w czasach pandemii. Według niego kraj ma zostać podzielony na 3 strefy, co sugeruje głębokie zmiany polityczne lub administracyjne. Jackowski wskazuje rok 2028 jako kluczowy termin dla tych wydarzeń, podkreślając, że czasu na ich realizację jest coraz mniej.
2: Łukasz Miecznikowski, szef kuchni prezydenta Karola Nawrockiego, opowiada o kulisach swojej pracy. Prezydent preferuje zdrowe, pełne warzyw i białka posiłki, a jego ulubionym daniem są ryby. W weekendy często gotuje pierwsza dama, a dzieci, Kasia i Antek, chętnie odwiedzają kuchnię. Przygotowania do międzynarodowych uroczystości odbywają się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, a menu często odzwierciedla kuchnię różnych regionów Polski.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś były marszałek Sejmu. Marek Kuchciński obchodzi 71. urodziny. Przypominamy, że kilka lat temu jego loty rządowymi samolotami wzbudziły kontrowersje. W latach od 2018 do 2019 odbył blisko 100 podróży, głównie na trasie Warszawa-Rzeszów, co kosztowało budżet państwa ponad 4 miliony złotych. Często podróżował z rodziną, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Serial 1670 zaskakuje widzów nie tylko zwrotami akcji, ale i decyzjami twórców. Okazuje się, że Bogdan, grany przez Dobromira Dymeckiego, miał zniknąć z ekranu przed trzecim sezonem, ale jego genialna gra aktorska uratowała postać przed tragicznym końcem. Teraz, jako lachożerca, Bogdan wplątuje się w nowe intrygi, a Adamczysze stają w obliczu kryzysu tożsamości. Czy chłopi zdołają obalić sarmacki porządek, a może to Bogdan okaże się kluczem do rozwiązania całego zamieszania?
2: Danuta Martyniuk znowu zaskakuje. Żona króla disco polo postanowiła odjąć sobie kilka lat, zmieniając fryzurę na bardziej spektakularną. Rozjaśnione i przedłużone włosy sprawiły, że internauci nie mogą przestać się zachwycać. Ciekawe, czy Zenon też planuje jakąś metamorfozę, żeby dorównać swojej żonie w blasku fleszy. W Nowym Sączu odbył się finał konkursu Miss Polski 2026, a koronę zdobyła Wiktoria Ptak. Ta 28-letnia piękność, która jako dziecko wyemigrowała do Stanów, teraz łączy świat medycyny z blaskiem korony. Jej brat bliźniak, Filip, niedawno został lekarzem, a Wiktoria z uśmiechem próbuje go namówić do udziału w konkursie Mistera. Czyżby teraz przyszedł czas na medyczno-missowy duet? Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show-biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
0: Najciekawsze informacje ze świata show-biznesu.
2: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit.
1: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
2: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1993 roku świat gier wideo został zrewolucjonizowany przez Dooma, a wszystko dzięki muzyce, która brzmiała jak Metallica, ale nie kosztowała ani centa. Bobby Prince, kompozytor i były prawnik, stworzył ścieżkę dźwiękową, która była genialnym kamuflażem prawnym. Dzięki jego sprytowi utwory przypominające hity Pantery czy Alice in Chains mogły towarzyszyć graczom w walce z demonami. Co ciekawe, zamiast pozwów, muzycy metalowi przyjęli to jako hołd i sami zaczęli współpracować z twórcami gier.
2: Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddy, Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik.
1: 1976 roku brytyjska telewizja przeżyła prawdziwe trzęsienie ziemi, kiedy to zespół Sex Pistols zamiast Queen pojawił się na antenie. Wszystko przez zepsuty ząb Freddiego Mercury'ego, który musiał odwiedzić dentystę. W efekcie pijany prezenter Bill Grundy i wulgarne odpowiedzi punkowców wywołały medialną burzę, która zmiotła karierę Grundy'ego i uczyniła z punk rocka nową ikonę popkultury. A wszystko to dzięki jednej krótkiej rozmowie, która na zawsze zmieniła oblicze brytyjskiej muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie Zoo upamiętniło słonicę Ernę, odtwarzając jej pełnowymiarowy szkielet za pomocą drukarek trójwymiarowych. Erna była wyjątkową liderką stada, a jej historia poruszała serca wielu. Od 7 sierpnia odwiedzający mogą podziwiać tę niezwykłą rekonstrukcję. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zaplanowano specjalne wydarzenia poświęcone afrykańskim słoniom i historii Erny.
2: W Warszawie odbyła się próba generalna przed wielką defiladą Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Na Wisłostradzie zaprezentowano ciężki sprzęt, w tym czołgi i bojowe wozy piechoty. Szczególną uwagę przyciągnął pojazd AMZ Bóbr 3 z nietypowymi osłonami antydronowymi. Defilada pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska, zgromadzi dziesiątki tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie, w tym myśliwce F-35.
1: W Warszawie i okolicach zakończyła się akcja Czyste Wakacje 2026, podczas której zatrzymano 303 osoby. Wśród nich 112 miało związek z przestępczością narkotykową. Policjanci zabezpieczyli ponad 72 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę. W działaniach uczestniczyło prawie 3000 funkcjonariuszy. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z powstania warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Palenicy Białczańskiej odbył się protest przeciwko przewozowi turystów fasiągami do Morskiego Oka. Aktywiści twierdzą, że konie są przemęczane i domagają się zakończenia transportu konnego. Wozacy odpowiadają, że zwierzęta są regularnie badane i pracują zgodnie z zasadami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podczas pikiety interweniowała policja, a na trasie pojawiły się już 4 elektryczne busy. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
1: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Christian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą No Rocky. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego Popski

0: stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś część emerytów może otrzymać dodatkowe niecałe 867 zł miesięcznie. To dzięki możliwości połączenia dwóch świadczeń z ZUS. Pierwsze z nich, dodatek pielęgnacyjny, przyznawany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Drugie, świadczenie uzupełniające, wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oba świadczenia można pobierać jednocześnie, ale każde z nich ma swoje kryteria. Warto sprawdzić, czy spełniamy warunki, by skorzystać z tej możliwości. Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów, ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Czołowi dostawcy nie zmienili swoich cenników, co oznacza stabilizację po ostatnich gwałtownych zmianach cen. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Aramco. Mimo spadków cen hurtowych, ceny na stacjach paliw wciąż są wysokie z powodu dużych marż rafineryjnych. Na globalnym rynku ropa Brent spadła poniżej $82 za baryłkę, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen. Kierowcy nie powinni jednak spodziewać się drastycznych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
1: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
2: Stany Zjednoczone i Ukraina rozpoczęły projekt modernizacji systemów obrony powietrznej S-300. Celem jest stworzenie nowych pocisków, które mają być gotowe do końca 2026 roku. To odpowiedź na wyczerpujące się zapasy amunicji. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odziedziczyła znaczną liczbę tych systemów, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju. Modernizacja pozwoli uniezależnić się od zagranicznych dostaw i wzmocnić obronę powietrzną. Projekt ten jest częścią szerszej strategii współpracy z zachodnimi partnerami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia Wanda Kępska znajdzie się w nieoczekiwanej sytuacji. Krzysztof Jaworski, działając za jej plecami, zgłasza jej kandydaturę na przewodniczącą Rady Osiedla. Wanda nie jest jednak pewna, czy chce podjąć się tego wyzwania. Mimo że postanawia się wycofać, mieszkańcy nie zamierzają łatwo odpuścić. Podczas zebrania Kasia zgłasza Wandę ponownie, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Mieszkańcy wyrażają swoje poparcie, co stawia Kępską w trudnej sytuacji. Czy presja otoczenia sprawi, że zmieni zdanie? Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W najnowszym 1938 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek 8 września, Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Jego szefowa, Elżbieta Domańska, spróbuje wykorzystać służbowy wyjazd do Krakowa, by zbliżyć się do niego. Marcin szybko zorientuje się, że delegacja ma drugie dno i zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, podając jako powód sprawy rodzinne. Elżbieta, choć zaskoczona, zachowa kamienną twarz, ale nie zamierza się poddać. Kiedy Marcin odkryje, że zarezerwowany został tylko jeden apartament, jasno da do zrozumienia, że nie jest zainteresowany romansem. Domańska, mimo prób obrócenia sytuacji w żart, będzie musiała zmierzyć się z porażką. Czy ich relacja zawodowa przetrwa tę próbę? Odpowiedź już we wtorek. W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi historiami. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, widzowie zobaczą dramatyczną opowieść o przemocy domowej. Na oddział kardiologii trafia młoda kobieta, Zoja, z licznymi obrażeniami. Lekarze, w tym Lew Nalepa, podejrzewają, że za jej stanem kryje się coś więcej niż tylko problemy zdrowotne. Zoja nie chce jednak mówić o tym, co dzieje się w jej życiu. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pacjentka opuszcza szpital na własne żądanie, co wywołuje wyrzuty sumienia u Nalepy. Tymczasem Greg Kalski odkrywa trudne prawdy o swoim małżeństwie, co dodaje kolejnych emocji do serialu. Przemysław Sadowski, odgrywający rolę Nalepy, zapowiada mocne i poruszające sceny, które na długo zapadną w pamięć widzów. Serial Na Wspólnej przygotowuje się do emocjonalnego pożegnania jednej z najważniejszych postaci, Marii Zięby. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Maria umrze nagle podczas podróży z Hiszpanii do Polski. Jej śmierć w samolocie, mimo prób reanimacji, będzie szokiem dla rodziny i widzów. Pogrzeb Marii, zaplanowany na 31 sierpnia, odbędzie się w 4268 odcinku. Na uroczystości pojawią się bliscy i przyjaciele, a także nowa postać, Dorota Zakrzewska. To pożegnanie będzie symbolicznym hołdem dla Bożeny Dykiel, która przez lata wcielała się w rolę Marii. Aktorzy wspominają ją jako osobę pełną energii i profesjonalizmu, która miała ogromny wpływ na ekipę serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowym o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki ogłosił plany utworzenia własnej partii politycznej, co oznacza nowy rozdział w jego karierze po rozstaniu z PiS. Najnowszy sondaż SW Research pokazuje, że Polacy są podzieleni co do jego ewentualnego powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Aż 39,5% badanych nie potrafi przewidzieć, czy były premier wróci do partii Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Morawiecki zapowiedział, że jego nowe ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października. Dziś przypada 37. rocznica budowy muru berlińskiego, symbolu zimnej wojny, który przez dekady dzielił Berlin i całe Niemcy. Mur powstał w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku, by powstrzymać masowe ucieczki z NRD do Berlina Zachodniego. Jego upadek 9 listopada 1989 roku stał się początkiem wielkich przemian w Europie i zjednoczenia Niemiec. Pozostałości muru, jak East Side Gallery, przypominają dziś o historii i są symbolem wolności oraz pojednania. Na Morzu Bałtyckim doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Polski prom Polonia odebrał sygnał SOS od jachtu, którego załoga potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W operacji uczestniczyli niemieccy ratownicy, śmigłowiec oraz jednostki wojskowe. Dzięki ich współpracy udało się uratować dwóch żeglarzy, którzy zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleks Kocot, przedstawiciel czwartego pokolenia rolników z regionu Black Dirt, został wybrany marszałkiem Orange County i Pine Island na Paradę Pułaskiego 2026. To dla niego okazja do zamanifestowania dumy z polskich korzeni i oddania hołdu wcześniejszym pokoleniom polskich imigrantów. Kocot podkreśla, że polskie tradycje, takie jak muzyka i taniec, są ważną częścią jego życia. Parada Pułaskiego to dla niego wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na podtrzymanie polskiego dziedzictwa w Ameryce. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS.